Kultura. Neoliberálne prisile slavimo različitosti da ne vidimo

0: Cut tonight.
1: Ej, daj, dobro, zapadaj skopiraj instrumental samo.